Črojuga se hlonca. Črojuga se hlonca, hlonca se hlonca, rub oblaka skreli, modro uronca. Črojuga se hlonca, hlonca se hlonca, nehaje za potne ure, za štufe korke preskonca. Črojuga se klonca, klonca se klonca, rub oblaki s kjunon, zeleno zaronca.

0: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.